Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
4: Prażynki przysnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Uczta dla fanów prażynek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czy wiesz, że

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.
11: Zbliża się 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: W rocznicę rzezi wołyńskiej słychać głos o pojednanej Europie. Dorożki na krakowskim rynku zostają, ale batalia o nie jeszcze się nie skończyła. Hiszpania, Francja oraz Argentyna, Anglia to półfinały piłkarskiego mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu. Takie głosy było słychać w dniu uroczystości 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
13: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
14: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
13: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
15: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
13: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
12: Kierowcy panikują przed nowym tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa. Mimo decyzji radnych o tym, że mają zostać w mieście, aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania, jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie Sabina Janeczko.
16: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
12: Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Na razie jednak dorożki konne pozostają. Poznaliśmy parę półfinałów piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią, a Argentyna z Anglią. W nocy Argentyńczycy wygrali po dogrywce ze Szwajcarią 3-1, a Anglia też po dogrywce 2-1 z Norwegią. Półfinały we wtorek i środę.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Lato wkrótce będzie chciało do nas wrócić, ale nie wszędzie się to uda i jeszcze nie dziś u nas. Na razie pada, czeka nas pochmurna niedziela, ale z temperaturą powyżej 20 stopni, chociaż teraz jest poniżej. Tylko 15 stopni na termometrze, 21 to tak w południe. Kolejne dni będą zdecydowanie cieplejsze i przyniosą wyższe temperatury. A tak od środy to już pełnia lata.
17: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Kultura w niedzielę, 3 minuty po 8, dzień dobry. Grażyna Bylimowska-Gajda. To dzisiaj o wakacjach w ruchu. Co wybieracie? Rower, czyli wakacje na dwóch kółkach, zwiedzanie, zdrowe zmęczenie, może jakieś pływanie, kajaki, windsurfing albo po prostu leniuchowanie w cieniu drzewa, plażowanie. Jak to jest z wami?

0: A u nas już za chwilę kwadrans z Mateuszem. Bądźcie gotowi, zapraszam.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Aleluja!
1: Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 31 do 35.
2: Opowiedział im Jezus jeszcze jedną przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarnko gorczycy, które pewien człowiek zasiał na swoim polu. Jest ono wprawdzie najmniejsze z nasion, lecz gdy urośnie, przewyższa inne rośliny. Wygląda jak drzewo, nawet ptaki siadają na nim i wiją gniazda pośród jego gałęzi.

staje się największym. Jezus zaczął budować swoje królestwo w małym państewku, w ziemi rybaków i pasterzy, z ludźmi, którzy jeżeli odznaczają się czymś, to tylko małością i zwyczajnością. Tych cech wprost żąda od nich, gdy mówi, jeśli nie staniecie się jak dzieci. I kto chce być wielki, niech będzie sługą wszystkich.

To królestwo zaczyna się i rozwija przy pomocy niepokaźnych środków, by nie powiedzieć bez nich. Lisy mają nory. Ale Jezus nie ma nawet miejsca, aby skłonił głowę. Od swoich zwolenników wymaga, aby oprócz tego przykazania, że to królestwo rozrośnie się jak drzewo, nie brali ze sobą ani torby, ani dwóch szat. Rezultaty, z którymi się rozpoczyna i rozwija, są skromne i małe. Jego liczebność rośnie niepostrzeżenie, tak jak rosną drzewa. Kiedy po 3 latach Jezus odchodzi, nie ma wielu zwolenników wokół siebie. Ale pomimo swojej małości i niepozorności, ziarenko zapuszcza korzenie, które rozsadzają i twardą faryzejską skałę i wypuszcza kiełek, który nieraz skrwawi się na żelaznej pokrywie rzymskich prześladowań, ale w końcu ją przebije i przerośnie. Siła Boża, która jest w tym ziarnie, pokonuje wszystko, co jest ludzkie. Chrystus tą przypowieścią w oczywisty sposób chce przeciwstawić się wszystkim, którzy przy budowaniu Królestwa Bożego chcą natychmiast widzieć przy sobie wielu ludzi, mieć do dyspozycji wiele środków i wsparcia. Chcą oszołomić otoczenie szybkimi i rzucającymi się w oczy sukcesami, co w następstwie prowadzi do tego, że potem gromadzą, organizują, dzielą i krzyczą tak, aby można było ich wyraźnie widzieć i dobrze słyszeć. Królestwo Boże jest organizmem, a nie organizacją. Rośnie dzięki wewnętrznej Bożej sile, a nie zewnętrznej ludzkiej. Królestwo Boże, które jest w nas, rządzi się tymi właśnie prawami. Z miłości rośnie ku wielkości. Buduje się z drobnych czynów, z pokornego myślenia o sobie i z dobroczynnego wpływu przy spotkaniach z najmniejszymi braćmi i siostrami. Tę zasadę wzrostu Królestwa powinniśmy dziś sobie na nowo uświadomić. Dlatego, że Pismo mówi, że w przyszłym, końcowym etapie pierwszymi będą ci najmniejsi, ci ostatni –

0: Opowiedział im jeszcze jedną przypowieść. Królestwo niebios przypomina zakwas, rozczyniony przez kobietę w pewnej ilości mąki, dzięki czemu całe ciasto wyrasta. W formie przypowieści właśnie, a nie inaczej, przemawiał Jezus do ludzi, aby spełniła się zapowiedź proroka, który mówił: będę przemawiał w formie przypowieści, ujawnię sprawy tajemne od pradawnych czasów.
1: Kiedy Jezus Chrystus mówi o kwasie, mówi o nas, o chrześcijanach. A kiedy mówi o trzech miarach mąki, wtedy myśli o tych, na których my, chrześcijanie, mamy wpływać swoim przykładem, swoim słowem i swoim życiem. Odrobina kwasu na 120 litrów mąki, 12 Galilejczyków na cały świat. To dopiero jest dysproporcja. A jednak Tertulian pisze już w II wieku pogańskim Rzymianom. Jesteśmy dopiero od wczoraj, a już jesteśmy wszędzie, w wojsku, na urzędach, na dworach królewskich. W tej przypowieści Jezus chce nam przypomnieć, że siła chrześcijan i chrześcijaństwa nie spoczywa w ilości, ale w jakości. A jakość w żywotności, pewności i przekonaniu, w tym, że nie lękamy się większości, a kiedy jesteśmy w niej, to nie damy się opanować i przeniknąć jej wartościami i poglądami. Nasza pewność i przekonanie będą wyglądać jako coś wyjątkowego, nawet jak dziwactwo, które apostoł Paweł nazwie szaleństwem krzyża. Nasza żywotność będzie się przejawiać w wysiłku, by być blisko ludzi, nie tracąc swej tożsamości i nie przejmując myślenia i działania większości. W wypełnianiu chrześcijańskiego zadania, by być kwasem, grożą dwa niebezpieczeństwa. Jedno wypływa ze zbytniego strachu o swoją wewnętrzną siłę, co prowadzi chrześcijan do izolowania się od świata, do tworzenia jałowego i bezużytecznego getta. Drugie niebezpieczeństwo polega na stosowaniu niezdrowej taktyki, która prowadzi do kompromisów, a w konsekwencji do wchłonięcia przez większość i utracenia swojej tożsamości. To drugie niebezpieczeństwo jest częstsze, ale obydwa są jednakowo groźne i niebezpieczne.

Jeżeli nie będziemy starali się ich uniknąć, Jan Chryzostom będzie musiał powiedzieć także i nam to, co mówił w sobie współczesnym. Jeśli 12 ludzi zakwasiło ziemię, jakim bezużytecznym kwasem jesteśmy my, kiedy jest nas tylu, a nie możemy nawrócić tych, z którymi żyjemy, chociaż taka liczba, jaką stanowimy, mogłaby jako kwas wystarczyć i na tysiące światów.

0: Na kwadrans z Mateuszem zapraszam za tydzień o tej porze, a na zegarach 22 minuty po 8.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: 26 minut po 8. Mam nadzieję, że tańczycie, nie wstaliście lewą nogą. Tak, dla przypomnienia, 12 lipca, niedziela, imieniny Pauliny, Piotra, Weroniki, Janiny, Andrzeja, Leona, Natana, Feliksa, Brunona, Marcjanny, Bonifacego, Wery i Misława, Jazona, więc są bardzo oryginalne również. Dzień potrwa 16 godzin 24 minuty. Słońce zajdzie o 20.53. Dzisiaj Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej. Sejm Rzeczpospolitej uchwalił Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej na 12 lipca. Jest to upamiętnienie tragicznych zdarzeń. W świętokrzyskiej wsi Michniu w 1943 roku Niemcy spacyfikowali jej mieszkańców, co stało się symbolem nazistowskich mordów na polskiej wsi. Jeszcze o ważnych rocznicach w tej godzinie dzisiaj powiemy.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: One Direction, a my przeglądamy nasz kalendarz muzyczny. 12 lipca, rok 1962. Pierwszy oficjalny koncert zespołu The Rolling Stones. Wydarzenie miało miejsce w klubie Marquee w Londynie, a zespół zagrał w składzie Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart i Mick Taylor. Ich pierwszy oficjalny koncert, który odbył się w tym klubie, tak, to oznacza, policzmy, to oznacza, że grają już ponad 64 lata i chyba są jedną, na pewno jedną z najdłużej działających grup rockowych w historii muzyki. Jeszcze sprawdziłam, ile mają lat. Mick Jagger 82 lata, Keith Richards też 82 lata, Ronnie Wood 79. No to szapoba, wielu z nas chciałoby być w tak wspaniałej formie jak chociażby Mick Jagger. I kolejne daty w naszym kalendarzu muzycznym. 12 lipca 1971 roku rodził się Leroy. Piotr Krzysztofiec, wykonawca, twórca muzyki hip-hop, producent muzyczny, przedsiębiorca i polityk, to też pamiętamy. A utwory, moja autobiografia, Scyzoryk, taki kultowy teledysk. I kolejne, jeszcze mam tutaj dwie daty. 12 lipca 86 rok, zmarł Wacław Kisielewski, pianista i kompozytor. Znamy ten duet. Marek Iwacek, członek tego właśnie duetu. Prywatnie syn Stefana Kisielewskiego, urodził się w 43 roku, zmarł w wieku 43 lat. I taka data, którą muszę odnotować. 12 lipca 97 rok, wtedy nagrano piosenkę Moja i Twoja Nadzieja. 97 została wydana na singlu charytatywnym, dedykowanym ofiarom powodzi z 97 roku. Oprócz zespołu Hej w nagraniu brali udział Edyta Bartosiewicz, Maryla Rodowicz, Renata Dąbkowska, Patrycja Kosiarkiewicz, Natalia Kukulska, Joanna Prykowska, Anna Świątczak, Grzegorz Markowski i Czesław Niemen. To było wyjątkowe nagranie. Mam nadzieję, że będzie okazja, by do niego powrócić.
1: Kultura w niedzielę.
0: Oczywiście okazja muzyczna.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Modern Talking Sherry, Sherry Lady. Poranek nie zachwyca, wiem, przy takiej pogodzie niechętnie wstajemy z łóżka, ale my gramy radośnie, więc mam nadzieję, że po prostu dacie radę. I jeszcze tylko parę informacji takich kalendarzowych, istotnych. Takie jest moje zdanie. Jest rok 2002. Profesor Andrzej Skarżyński jako pierwszy na świecie przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie. I jeszcze dwie daty. Rok 2005. Padł pierwszy klaps na planie serialu telewizyjnego Rancho, a teraz czekamy na kontynuację. Ma być już jesienią. I rok 2010. Ministerstwo Sprawiedliwości Szwajcarii nie wyraziło zgody na ekstradycję Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych. To tak o poranku parę informacji pobudzających.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: I jak zawsze życzymy wam słodkiego, miłego życia. Za 6 minut 9 wiadomości. Kombi.

0: Za chwilę wiadomości to grupa kombi słodkiego, miłego życia. A jeśli chodzi o wiadomości, wakacje, benzyna, co z cenami? No nie mam dobrych informacji dla was.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Minęła 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem, drożeje ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
7: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
6: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
8: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
6: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe i wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku meczu, wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No to mamy taki deszczowy poranek, ale miejmy nadzieję, że trochę się przejaśnie, że słońce wyjrzy zza chmur. 16 stopni na termometrze. Temperatura powinna wzrosnąć do ponad 21 stopni, ale nie wieje, czyli jest dosyć ciepło, chociaż nie tak, jak pewnie byśmy chcieli podczas urlopu, jeżeli właśnie teraz macie urlop. Następne dni przyniosą wzrost temperatury już w każdym regionie Polski, ale fala upałów nam nie grozi, takich jak na zachodzie Europy.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Winter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:04. Dzień dobry. Kultura w niedzielę. Grażyna Bylimowska-Gajda. W tej godzinie my również powrócimy do obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. W Sochaczewie te obchody odbyły się wczoraj, czyli 11 lipca przed siedzibą muzeum, szczegóły już za chwilę, ale nie tylko, będą również wątki muzyczne i gramy.

Rock Set i Deluk, 15 minut po 9. Ja wiem, że dzisiaj macie zaplanowane różne aktywności na świeżym powietrzu, a tu mży, cały czas mży. No nie wiem, czy odbędzie się joga w Parku Garbulewskiego w rytmie oddechu, zaplanowana na godzinę 11. Przypomnę, są to bezpłatne zajęcia w ramach budżetów obywatelskich, powiatowego i miejskiego. Podobno żyjemy w takich czasach, kiedy człowiek bardzo mało czasu, właśnie czasu poświęca na ruch, no to korzystajmy z takich możliwości, jakie dają nam budżety obywatelskie. Radio Sochacze. Godzina aktywności sportowej, mówią eksperci.

Bryskaj, mam kogoś lepszego. 18 minut po 9. Wczoraj mieliśmy w Sochaczewie nie tylko. Obchodziliśmy 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Główne uroczystości odbyły się przed siedzibą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej pole bitwy nad Bzurą. Wydarzenie miało charakter patriotyczno-religijny. Był uroczysty apel, wspólna modlitwa.

0: modlitwa w intencji ofiar, ale głównym elementem wydarzenia było uroczyste odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej. Oto co podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w Sochaczewie powiedział burmistrz Daniel Janiak.
1: Wołyń 43 to obraz dla nas, Polaków, największego zbydlęcenia. Tego, co człowiek może uczynić człowiekowi. W jaki sposób? Ta tablica to nie jest tylko kamień z wyrytymi literami. To głos wszystkich Polaków na Kresach, których w tak sposób bestialski uciszono. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy, 11 lipca 2026 roku w Sochaczewie, to nasz moralny obowiązek. Święty Jan Paweł II mówił, naród, który traci tożsamość, traci sumienie, a my w Sochaczewie nigdy nie stracimy ani tożsamości, ani sumienia. Cześć ich pamięci!
2: Kultura w niedzielę. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.

0: Tiestom, a u nas historia jednej piosenki.
1: Historia jednej piosenki.
0: Dziś Chris Ria zdobył międzynarodową sławę w latach 80. Jego albumy osiągały sukcesy na listach przebojów po obu stronach Atlantyków. Za szlagierowy numer w repertuarze piosenkarza uchodzi On The Beach. Okazuje się, że piosenka opowiada o miejscu, z którym wiąże się niezwykła historia. Skomponowana, napisana samodzielnie przez artystę, po raz pierwszy ujrzała światło dzienne 14 kwietnia 1986 roku. No i pytanie najważniejsze, o jakim miejscu śpiewa Chris Ria? W rozmowie Song Facts z takim serwisem Chris Ria powiedział, że wyspa nazywa się Formentera, mała wyspa u wybrzeży Ibizy w Hiszpanii. Tam ja i moja żona staliśmy się mężem i żoną. Tak, byłem między oczami miłości, tak opowiadał Chris Ria. On i jego ukochana nie pobrali się na wspomnianej wyspie, ale jak mówi Chris Ria, skonsumowali małżeństwo. Ślub wzięli w 1968 roku. Chris Ria i On The Beach.

0: Kultura w niedzielę.
1: To był Krystyna, ja mam nadzieję, że miło się z nim wstaje i miło się go słucha.
2: Autopromocja.
3: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
6: Reklama.

0: 9 minut dzieli nas od 10, a my jeszcze na chwilę powróćmy do wczorajszych obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Główne uroczystości, przypomnę, odbyły się przed siedzibą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Radosław Jarosiński, dyrektor muzeum, mówił między innymi o krwawej niedzieli.
1: Symbolem rzezi wołyńskiej pozostaje jednak tak zwana krwawa niedziela, 11 lipca 1943 roku, kiedy przeprowadzono skoordynowane ataki na dziesiątki polskich miejscowości i parafii na Wołyniu. Ofiarami byli przede wszystkim cywile, kobiety, dzieci i osoby starsze, mordowani z wyjątkowym okrucieństwem. Szacuje się, że tylko tego dnia mogło zginąć kilka tysięcy Polaków. Łącznie w wyniku ludobójstwa życie straciło co najmniej 70 tysięcy Polaków, choć wielu badaczy wskazuje, że liczba ofiar mogła przekroczyć nawet 100 tysięcy. Należy jednak pamiętać, że ofiarami OUN i UPA padali również Ukraińcy, którzy odmawiali udziału w zbrodniach lub próbowali ratować swoich polskich sąsiadów. Dlatego warto pamiętać, że pod określeniem obywatele polscy umieszczonym na tablicy pamiątkowej kryją się nie tylko Polacy i Żydzi, lecz także bohaterscy Ukraińcy, którzy zapłacili życiem za odmowę udziału w zbrodni lub za ratowanie swoich sąsiadów.
0: To był fragment wystąpienia Radosława Jarosińskiego wczoraj podczas uroczystości przed Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
5: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Znowu wielki upał na południu Europy, skrócono wyścig Tour de France. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. 1/5 wakacji za nami, sporo wolnych miejsc w Karkonoszach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie. We Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
7: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
6: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
8: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100, niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
6: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczy.
6: Kończy się 2. tydzień wakacji, zaglądamy w Karkonosze. Tłumów nie ma. W hotelach co 3. miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
9: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
10: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
11: Lody, basen, wszystko co się da.
9: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
10: 21 km zrobiliśmy.
12: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
6: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.
0: Pogoda.
2: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Na razie mamy sporo deszczu, pochmurny poranek, ale następne dni przyniosą wzrost temperatury I to w każdym regionie Polski. W centrum również, ale fala upałów nam podobno nie zagraża, chociaż temperatury poniżej 30 stopni, lekko poniżej, mogą się pojawiać. Najchłodniej będzie nad morzem, 20-22 stopnie, a w centrum od 23 do 26. Ale to jest pieśń przyszłości, bo teraz tylko 16 stopni na termometrze. Może być dzisiaj 21 i mży. Takie deszczowe przedpołudnie mamy. Może niektórym taka pogoda odpowiada?
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Kultura w niedzielę. 4 minuty po 10. Grażyna Borimowska-Gajda, dzień dobry. A za chwilę w naszym studiu gość Piotr Rzymełka przywiózł swoją najnowszą powieść Niewierny, chyba że już coś napisał po drodze, o czym ja nie wiem. Zaraz porozmawiamy o literaturze kryminalnej, o thrillerze, czyli coś na wakacje idealnego.

0: 10:16, za chwilę w naszym studiu gościa, właściwie gość już jest i czeka na rozmowę ze mną. Piotr Rzymełka przywiózł swoją książkę Niewierny. Intrygujący tytuł, a porozmawiamy nie tylko o tej książce, ale o innych książkach mojego gościa również. Jeszcze tylko na początek muszę powiedzieć, że mój gość przyjechał dzisiaj z Katowic.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Mój gość Piotr Rzymełka, dzień dobry.
8: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, dobrze tutaj być.
0: Też uważam, że dobrze tutaj być. Piotr Rzymełka, zwykle masz dołączoną taką informację do swoich powieści. Już wcześniej mówiłam, że Piotr Rzymełka jest autorem powieści, jest pisarzem. Urodzony w 1984 roku w Bytomiu, ukończył informatykę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracuje jako programista, mąż i ojciec, entuzjasta dobrej kawy. Pisze w czasie wolnym i tak zwanym międzyczasie, jeśli akurat nie czyta. Czyli ciągle pisze, albo ciągle czyta, albo ciągle... Co jeszcze robi? Ciągle...
8: No, staram się też być dobrym mężem i ojcem, więc to zabiera sporo czasu, a dopiero potem te wszystkie inne rzeczy, które wymieniłaś.
0: To dobrze, że się usprawiedliwiłeś, bo jeżeli rodzina ciebie słucha w tej chwili, no to bardzo mocno byś podpadł. Czytam jeszcze, że zdarza ci się podróżować, choć raczej palcem po mapie. No to mamy wiele wątków do podjęcia w dzisiejszej rozmowie. Związany jesteś z Katowicami, mieszkasz w Katowicach, czy...
8: Tak, od urodzenia mieszkam w Katowicach, no i tam też umieszczam akcje.

0: większości swoich powieści. No z tego względu, że znam to miejsce najbardziej, no i też je lubię, bo się zmieniły w ostatnim czasie Katowice mocno na lepsze. No i to też jest jakby, nie wiem, czy mogę się określić ambasadorem tego miasta, ale myślę, że dobrze jest.
1: Ale jest obecne, tak, w tej twojej najnowszej powieści Niewierne Katowice są obecne i to
0: bardzo
1: chyba...
0: Mocno, tak.
1: No właśnie, a ty jeżeli włączasz do swoich powieści określone miejsca, to starasz się trzymać faktów, topografii, czy trochę koloryzujesz, jak to jest?
0: Nie, staram się raczej trzymać rzeczywiście tego, jak te miejsca naprawdę wyglądają i o ile w przypadku powieści, które toczą się współcześnie, no nie ma takiego problemu, no to jak już jest powieść, która toczy się wcześniej, jakimś, nie wiem, 100 lat temu, 120 lat temu, to już jest większe wyzwanie, ale też staram się wtedy, żeby to wszystko było jednak realistyczne. Oczywiście dostosowane do potrzeb fabuły, ale jednak realistyczne.
1: Czy Katowice to dobre miasto do życia?
0: Tak, wydaje mi się, że bardzo dobre, bo zmieniło się z takiego typowo górniczego, czy też kojarzonego z górnictwem na takie miejsce, no bardzo dobre do życia w tej chwili, nawet zielono dosyć tam jest, rozbudowuje się mocno, jest takie, wydaje mi się, przyjazne dla mieszkańców. Mm-hmm.
1: A głód mieszkań katowiczanie mają, podobnie jak inni młodzi ludzie w Polsce, jak to jest?
0: Myślę, że tak, no bo to jest dużo młodych ludzi, sporo tam osób studiuje też, więc myślę, że tak, że szukają też mieszkań.
1: Co chciałeś robić w życiu, zanim zdecydowałeś się na to, co robisz teraz? A robisz teraz tak, myślę o tym, że piszesz i pracujesz jako programista. To, co chciałeś najbardziej w życiu robić? Czy to, co robisz teraz?
0: Wydaje mi się, że to pisanie to jest to, co tak naprawdę chciałem zawsze robić i cieszę się, że udało mi się to zrealizować, jakby to marzenie. Natomiast zawsze to gdzieś tkwiło we mnie w środku, no ale zacząłem od tego, żeby mieć pracę jakąś. A jak zdobyłem tą pracę i wykształcenie, no to potem stwierdziłem, że jako hobby mogę sobie zacząć właśnie pisać. No
1: ale nie porzucisz pracy dla pisania książek?
0: Nie, no pisanie książek jest hobbystyczne.
1: No właśnie, bo niektórzy piszą książki zawodowo. O, właśnie ostatnio czytałam taki wpis reporterzystki Olgi Gitkiewicz na temat zarobków pisarzy, to znaczy tego, ile dostają za te książki. Niektórzy dostają kwoty symboliczne, 2-3 złote za książki. Gdzieś te pieniądze zostają w wydawnictwach, czy może niekoniecznie w wydawnictwach u dystrybutorów. Także to jest taki problem, z którym zmagają się twórcy.
0: Tak, no ale to jest jakby specyfika tego rynku książki, który być może prędzej czy później zostanie uregulowany. Natomiast w tej chwili to jest w zasadzie taka, to można powiedzieć, wielka, wolna Amerykanka. Więc tak, no to jest, myślę, że jest to problem, ale mam też nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób uregulowane wkrótce.
1: Czy ty, bo mówimy o Katowicach, czy to jest takie wymarzone miejsce do życia dla ciebie? Gdybyś mógł zmienić na dowolne, nie wiem, Bahama, nie Bahama, czy inne ciepłe kraje, albo zimne?
0: Nie wiem, czy na stałe, ale na pewno na jakiś czas w jakieś ciepłe kraje, Karaiby, albo jakieś takie miejsce, które się kojarzy z takim rajskim miejscem do życia, to na pewno na jakiś czas bym się tam chciał przenieść, ale w Katowicach mieszka mi się bardzo dobrze, także nie myślałbym o tym, żeby się gdzieś z niego wyprowadzać, przynajmniej na razie.
1: To ja jeszcze pytam moich gości czasem o takie trzy rzeczy, w których są dobrze.
0: No, po pierwsze, staram się być dobrym mężem i ojcem.
1: Tak, to już mamy.
0: To jest ta pierwsza rzecz. Po drugie, mam, wydaje mi się, taką całkiem sporo wiadomości w głowie noszę z popkultury, o filmach, książkach. I to jest, no taką chodzącą encyklopedią trochę jestem, tak mi się
1: no
0: wydaje.
1: Właśnie, otworzyłam dzisiaj internet, Facebooka i pierwsza twoja recenzja filmu Zaproszenie, tak?
0: Bardzo dobry film, polecam też, jakby ktoś chciał, świetny, naprawdę, warto zobaczyć.
1: To znaczy, że jesteś człowiekiem wyjątkowo dobrze zorganizowanym. Pracujesz, piszesz książki, piszesz recenzje, prowadzisz bloga, tak?
0: Bloga, no, nie, ale
1: to są takie,
0: opisać,
1: ale jesteś dosyć aktywny, jeśli chodzi o pisanie, recenzowanie filmów. No to wymaga jednak mnóstwo czasu. Do wszystkiego trzeba zrobić jakiś research.
0: Tak, zgadza się, no ale jakby jedyną, jeżeli się ma pracę na etacie jakąś niezwiązaną ze swoim hobby, no to jedyną szansą, żeby to działało, jest to, żeby dobrze to zorganizować. Także to jakby...
1: A jaka jest recepta, słuchaj, no jak... Bo...
0: No trzeba dobrze to zorganizować.
1: Czyli mało spać, dużo pracować?
0: Nie, no spać nie. Normalnie, natomiast
1: no, ale oglądanie filmów,
0: czas.
1: Słuchaj, ile oglądasz tych filmów w tygodniu?
0: No, teraz w tygodniu mniej, raczej w weekendy. Ale do kina mi się zdarza chodzić, jak jest coś, co mnie interesuje, no to zdarza się chodzić. No ale to się robi wieczorami, a napisanie recenzji to nie jest jakimś no to zajmuje godzinę, dwie, więc to nie jest też jakieś nie wiadomo ile czasu na to potrzeba.
1: Czyli na to potrzeba mało czasu, więcej czasu na obejrzenie tych filmów, bo no, jest ich dużo, filmów, seriali, tak?
0: Ale ja teraz mniej oglądam niż kiedyś, no bo teraz też przeznaczam ten czas, no bo tego czasu wolnego jest ograniczona ilość, więc też staram się przeznaczać go na pisanie.
1: Piotr Rzymełka, mój dzisiejszy gość. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
2: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Piotr Rzymełka, mój gość. Rozmawiamy dzisiaj na temat jego powieści, sensacyjnych kryminałów. Tak, właśnie, jak określisz swoje powieści?
2: Ta najnowsza, no to powiedziałbym, że to jest thriller, tak, z elementami kryminału, natomiast Amerykańska afera i Carska afera, która jest jej poprzednikiem, to są takie powieści historyczne, ale przygodowe, awanturnicze.
1: To które wolisz pisać? Te osadzone we współczesnych realiach, czyli te, czy te historyczne?
2: Pisze mi się dobrze wszystkie, ale jakbym miał wskazać, to te awanturnicze. Niekoniecznie historyczne, ale awanturnicze.
1: Tak, ja... Aha. A słuchaj, no właśnie, a spotkałeś się z innymi autorami kryminałów, z Grzegorzem Kaplą i z Krzysztofem Domarackim na targach w Warszawie. To była tak zwana, przypomniało mi się, kryminalna Warszawa. Kryminalna Warszawa. No i... A czytelnicy, bo rozmawiałeś zapewne z czytelnikami, to wolą które? Te twoje historyczne czy współczesne?
2: Czytelnicy czytają i te, także nie ma
1: znaczenia.
2: Nie ma znaczenia, ale wydaje mi się, że po prostu nie ma jakiejś preferencji większej. Jak jest coś, wydaje mi się, dobrze napisane...
1: Jak dobre,
2: napisane,
1: to dobre, tak? Tak? Jak to dobre, chodzi. To dobre.
2: Jak jest dobre, to się powinno obronić.
1: Aha, bez względu na to, czy to jest... Tak. Dziś rozgrywa się akcja, czy w przeszłości. Słuchaj, a od czego zaczęło się, od której powieści zaczęło się twoje profesjonalne pisanie?
2: Profesjonalne, moim takim debiutem to była powieść, która nosiła tytuł Cień Templariuszy i to był taki współczesny Indiana Jones.
1: I może kiedyś... Jest chyba audiobook, tak?
2: Jest tego audiobook, może do tego wrócę kiedyś, natomiast pierwszą...
1: Czyli co, będzie kontynuacja?
2: To jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale być może coś w tym temacie drgnie za jakiś czas. Natomiast pierwszą powieścią, którą w ogóle napisałam, a która leży do dzisiaj w szufladzie, to jest powieść osadzona na Karaibach w XVII wieku i traktuje o piratach. Ale ona na razie jest w szufladzie i nie wiem, czy kiedyś ujrzy światło dzienne, może ujrzy.
1: Tacy piraci z Karaibów, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Jak u Polańskiego.
2: Tylko troszkę bardziej na poważnie, bo to jest taka przygodówka, ale taka mniej humoru w niej jest niż w filmach.
1: No dobrze, słuchaj, porozmawiajmy trochę o tej twojej najnowszej książce, o tym thrillerze, który zaczyna się jak? Przypomnij to pierwsze zdanie, mogę otworzyć książkę i przeczytać.
2: Ja pamiętam, doskonale pamiętam dzień, w którym zdradziłem swoją żonę. To jest pierwsze zdanie i to jest zdanie, które, co ciekawe, wymyśliliśmy kiedyś z żoną na jakichś wakacjach. Szliśmy takim nadmorskim deptakiem i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że to jest zdanie, które świetnie mogłoby rozpocząć jakąś historię. Jeszcze wtedy nie wiedziałem jaką. I potem, jak jakiś czas później postanowiłem napisać thriller, to stwierdziłem, że wrócę do tego zdania i no i tak popłynęła cała ta opowieść. A jeszcze, ponieważ stwierdziłem, że sam wątek taki obyczajowy, który sugeruje to zdanie, to jest za mało, no to wplotłem tam jeszcze wątek kryminalny. No i powstał taki thriller.
1: No dobrze, to słuchaj, jak piszesz swoje książki, to wiesz już na początku, kto kogo zamorduje, czy jeszcze nie?
2: Tutaj miałem taką bardzo ogólną wizję tego, znaczy główną postać, która jest negatywna.
1: To może w dwóch zdaniach możemy, czy nie możemy, czy będziemy spoilerować, jeżeli powiemy, o czym to jest. O zdradzie jest, tak?
2: Tak, o zdradzie,
1: jest zdrada i zbrodnia.
2: I namiętności.
1: I namiętność.
2: Tak.
1: No to czyli wszystko to, co sprzedaje się najlepiej.
2: Tak, ale to jakby powinno mieć mimo wszystko znaczenie w fabule i wydaje mi się, że tutaj udało mi się to wszystko tak połączyć, żeby to
1: zagrało.
2: Miało ręce i nogi. Tak.
1: No dobrze, to wróćmy do mojego pytania, jak to jest z tą intrygą, bo wiesz, kryminały czy thrillery czytamy po to, by dowiedzieć się, kto zabił tak. W końcu, prawda? To jak to jest u ciebie? Wiesz, kto zabił na początku,
2: tak,
1: siadając
2: tutaj,
1: do pisania?
2: Miałem zakończenie w głowie, natomiast jeden z wątków, który jest bardzo istotny, pojawił mi się bardzo późno, gdzieś tak w 2/3 tekstu dopiero wymyśliłem dodatkową rzecz, która mogłaby się tam stać.
1: I a którą można tak ogólnie powiedzieć, bo mamy tak męża, który zdradza,
2: tak.
1: Żonę i dziecko, tak?
2: Tak.
1: Mamy kochankę, no bo
2: tak.
1: Jak zdradza, to musi być kochanka,
2: tak,
1: niezwykła kochanka, jest przyjaciel.
2: Jest, tak,
1: przyjaciel.
2: Tak.
1: Kto? Aha, no i musi być.
2: Jest jeszcze policjant.
1: No właśnie, musi być policjant.
2: Tą całą aferę. Natomiast jakby ta książka składa się z dwóch głównych wątków. Jeden wątek tego głównego bohatera jest pisany w pierwszej osobie, czyli czytelnik jakby może się wcielić w tego zdradzającego, a wątek policjanta jest pisany w trzeciej osobie i te wątki się przeplatają.
1: Czyli ma, jak gdyby z punktu widzenia policjanta,
2: tak.
1: I tego podejrzanego, tak?
2: Bo, zgadza się, tak.
1: I podejrzanego oglądamy, czytamy tę historię. Masz taką, zauważyłam, skłonność do niezwykłego gmatwania akcji.
2: Tak,
1: także no. Czytelnik może się pogubić.
2: No, być może, natomiast jakby no, dobry kryminał...
1: To znaczy pogubić nie w sensie, że nie wie o co chodzi, tylko może mieć jakąś koncepcję, bo jak to czytelnik może mieć koncepcję, kto zabił, a ty skutecznie go wyprowadzasz z błędu.
2: Tak, no ale to jest też, wydaje mi się, cecha dobrych kryminałów, żeby właśnie tak pomylić tropy, żeby czytelnik do samego końca się nie domyślił, albo wydawało mu się, że się domyślił, a jednocześnie rozwiązanie zagadki jest zupełnie inne. I to jest cecha dobrej historii.
1: No to słuchaj, niewierny... Czy powiedz mi, dlaczego powinniśmy czytać kryminały?
2: No bo dają nam emocje, pozwalają na chwilę odetchnąć od codzienności i wczuć się, przeżyć jakieś zdarzenia, których normalnie byśmy nie przeżyli.
1: To nie jest twoim zdaniem taka dziedzina literatury, którą powinniśmy traktować z przymrużeniem oka?
2: Myślę,
1: czy trochę jest?
2: To zależy, jak jest dany tekst napisany, bo oczywiście są takie, które są napisane z przymrużeniem oka i są komediowe i śmieszne. Komedie kryminalne teraz są bardzo popularne, natomiast są też kryminały ciężkie, mroczne, które nie są z przymrużeniem oka, tylko są takimi no, historiami, których można się nawet przestraszyć czasami.
1: Piotr Rzymełka jest moim dzisiejszym gościem.
0: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Piotr Rzymełka ze swoimi powieściami dzisiaj w Radiu Sochaczew. Witam ponownie. To jeszcze tylko jedno pytanie związane z powieścią najnowszą Niewiernej, bo tu chciałam zacytować końcówkę, jeżeli ją tak na szybko znajdę. Może znajdę, bo są podziękowania, zaproszenia. O, mam końcówkę. Doskonale pamiętam dzień, w którym zdradziłem swoją żonę, ale równie dobrze pamiętam ten, w którym przyszło mi ponieść konsekwencje gwałtownego, lekkomyślnego i szczeniackiego porywu serca. Wziąłem głęboki oddech i zrobiłem pierwszy krok. No to usprawiedliwiasz tego swojego bohatera, czy niekoniecznie?
2: Nie, wręcz przeciwnie. To jest to zdanie, które zaczyna i kończy, jest to samo w zasadzie, tą książkę. I to jest specjalnie taka klamra, w której no nie wiadomo, co się stanie dalej. Ten bohater sobie tak bardzo nagmatwał życie, że czytelnik musi sobie sam dopowiedzieć, co się z nim dalej stanie. Czy on
1: wróci na łono rodziny, tak?
2: Czy nie odzyska spokoju ducha? No to już sobie czytelnicy muszą sami przeczytać.
1: No to słuchajcie, zachęcamy, na wakacje idealna, prawda? Chociaż nie, tytuł niewierny, ale tej drogi życiowej bohatera nie polecamy.
2: Zdecydowanie nie.
1: Słuchaj, to teraz chciałabym jeszcze parę zdań amerykańskiej aferze i carska...
2: Carska afera, afera to była pierwsza, amerykańska to druga.
1: Amerykańska jest druga. Słuchaj, ja myślę, że do tej serii to potrzebowałeś researchu bardzo głębokiego. Chyba że, bo jak czytam, interesujesz się frankofil, pasjonat wybranych zagadnień z historii powszechnej. Krucjaty, losy karaibskich piratów. Więc całe życie się tym interesowałeś, to już masz tak ogromną wiedzę, że właściwie nic nie musisz robić, tylko pisać.
2: No zgadza się, bo to jest takie zdanie stare, które mówi, że pisarz powinien pisać o czymś, na czym się zna, a jeżeli się nie zna, to powinien się dowiedzieć. No i to właśnie mówi, że trzeba zrobić ten research, natomiast ja staram się zawsze pisać o czymś już dużo wiem, no i dlatego ten research wtedy jest mniejszy wymagany. I tutaj dokładnie tak było, ponieważ ja bardzo lubię XIX wiek i epokę wiktoriańską, no to ponieważ osadziłem akcję w tym konkretnym okresie, no to sporo już na ten temat wiedziałem i musiałem się dokształcić tylko w kilku jakby niewielkich rzeczach, albo jeżeli, bo ta książka też opowiada o podróży przez wiele krajów i miejsc, no to o tych innych miejscach musiałem trochę poczytać, ale to była sama przyjemność.
1: Ale twoje opisy są bardzo szczegółowe, precyzyjne. Naprawdę jestem pełna uznania.
2: Bo to już był też taki okres XIX wiek, gdzie była fotografia, więc można pooglądać zdjęcia i te zdjęcia bardzo dużo dają. I można po prostu zobaczyć sobie kilka zdjęć i potem opisać to, co widać na tych zdjęciach. I to był mój taki klucz do tego, żeby opisywać te miejsca.
1: Czyli pisarz potrafi. O czym jest carska afera? O
2: dwóch niedobranych mężczyznach, angielskim flegmatycznym dżentelmenie i polskim szlachcicu o gorącej krwi, którzy wyruszają w podróż, rozwiązując zagadkę. I muszą się w czasie rozwiązywania tej zagadki dotrzeć.
1: A możesz nam powiedzieć, czy nie bardzo możemy powiedzieć, co to za afera związana? Czy jeżeli już powiemy, jaka to była afera, to właściwie rozwiążemy...
2: Możemy powiedzieć, jak się zaczyna. Zaczyna się zabójstwem pewnego angielskiego lorda, które jego przyjaciel ma rozwiązać. Ma się dowiedzieć, co się stało. W trakcie tego spotyka Polaka, no i wyruszają w taką podróż, która sprawi, że będą poszukiwać kolejnych wskazówek. I natkną się na aferę, która zatacza bardzo szerokie kręgi i może mieć wpływ na całą Europę.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o amerykańską aferę, jeżeli przeczytamy początek tej powieści, to też nie dowiemy się, co to za afera.
2: Trochę trzeba
1: u ciebie, nim dojdziemy do tego punktu kulminacyjnego, właściwego, to jednak parę stron trzeba przejrzeć. Słuchaj, to na razie tyle. Ja chciałabym, żebyś jeszcze wymyślił pytanie dla naszych słuchaczy. Dobrze?
2: Dobrze.
1: No to nie ma problemu. Piotr Rzymełka jest naszym dzisiejszym gościem.
0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Oddział Boryszew Erge w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
12: Reklama.

0: Kultura w niedzielę.
1: Piotr Rzymałka jest moim gościem i teraz ma być pytanie dla naszych słuchaczy. Mówiliśmy przed chwilą o amerykańskiej aferze, tak? Bo to jest taka powieść, w której angielski dżentelmen i polski arystokrata sporo podróżują.
2: Tak, to jest.
1: A jak jest twoim podróżowaniem?
2: Ja podróżuję zdecydowanie mniej niż moi bohaterowie, ale też mi się czasami zdarza. Natomiast dla potrzeb researchu, no to jest tak, jak napisałem tam, palcem po mapie głównie.
1: No dobrze, to gdzie bywają ci twoi bohaterowie?
2: Zaczyna się cała intryga w Paryżu. Tak, główny początek jest w Paryżu. Natomiast potem, jak sama nazwa wskazuje, trafiają za ocean do Ameryki. No i tam jeżdżą trochę po Dzikim Zachodzie. Chciałem też zawrzeć trochę wątków związanych z Dzikim Zachodem. I w trakcie poszukiwania rozwiązania tej afery trafiają do takiego miasta, które nazywa się Salt Lake City w stanie Utah, które wtedy było dopiero budowane tak naprawdę. Już było założone, ale ciągle się rozwijało mocno.
1: Ale w Polsce też bywają, tak?
2: W Polsce też się bywają.
1: Bo jest polski szlachcic.
2: Natomiast tam jest sam początek, w którym bohater się pojawia w kilku pierwszych scenach, ale potem akcja się przenosi już w inne miejsca.
1: No dobrze, to o co zapytamy naszych słuchaczy?
2: No tak jak powiedziałem, przed chwilą bohaterowie trafiają, będąc w Ameryce, do miasta Salt Lake City w stanie Utah i to miasto założyła pewna grupa religijna. I pytanie jest takie, jak nazywa się ta grupa religijna, która założyła to miasto? Ta grupa jest tam obecna do dzisiaj i do dzisiaj tam działają i stanowią...
1: A możemy coś powiedzieć o tej grupie religijnej?
2: No dotarli tam, to była tak zwana ich ziemia obiecana.
1: A na czym polega specyfika tej grupy, możemy powiedzieć, czy nie możemy? Czy to już za dużo?
2: To jest... Oni postanowili dotrzeć na to jezioro, bo to była taka ich ziemia obiecana. Bardzo żyją według wskazań Biblii, bardzo konserwatywnie.
1: Konserwatywnie. No właśnie, to może już to otworzy oczy naszym słuchaczom. Słuchajcie, mamy wspaniałe książki na wakacje, więc zadzwońcie 46 863 22 22. Piotr Rzymełka jest moim dzisiejszym gościem i czeka na wasze telefony, bo otrzymacie książkę oczywiście z autografem autora.
0: Kultura w niedzielę.

0: To teraz właśnie rozwiązujemy naszą zagadkę kryminalną. Nie jest to zagadka kryminalna, ale pytanie związane z powieścią kryminalną.
1: Tak, związane z akcją.
0: Z akcją powieści Amerykańska afera. To Joanna jest po drugiej stronie.
2: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Nasz juror i autor i gość Piotr Rzymełka. Słuchamy cię, Joanno. Przypomnij może, Piotr przypomnij pytanie, żeby już tak było formalnie.
1: Jak nazywa się grupa religijna, która założyła Salt Lake City i którzy są tam obecni do dzisiaj?
2: Mormoni.
1: Zgadza się. To jest prawidłowa odpowiedź.
0: To... No widzisz, dostaniesz książkę.
1: Gratuluję.
0: Na wakacje. A powiedz mi, jak to jest z thrillerami, kryminałami? Lubisz ten gatunek?
2: Lubię, jeśli, że tak powiem, opis mnie wciągnie, ale bardziej wolę fantastykę.
0: No.
2: Ale dobry kryminał to jednak jest dobra rzecz.
0: Dobre kryminały to dobra rzecz.
1: Dobry kryminał też może być fantastyczny.
0: No właśnie.
2: To
0: jeszcze powiedz, masz jakiś plan na wakacje, czy jesteś już po urlopie? Bo to jest taka książka, będzie na wakacje.
1: Jak najbardziej, idealnie pasuje. Podróżnicza.
2: No niestety w tym roku w domu, może gdzieś tam na jesieni się gdzieś wybierzemy. Właściwie. Bo mamy takie plany trochę remontowo, takie...
0: Rozumiem, Polak w wakacje to musi wyremontować jakiś dom albo chociażby mieszkanie.
1: Czyli... Ale można podróżować w wyobraźni.
0: Ale to trochę czasu na czytanie, mam nadzieję, że również znajdziesz. No to pozdrawiamy cię i... doskonałej lektury. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, do widzenia. Piotrze, ja również dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, dziękuję, że się spotkamy niebawem i pojawi się wtedy twoja kolejna książka, tak?
1: Mam nadzieję.
0: Do końca roku jest szansa, czy...
1: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Na początku przyszłego. No dobrze, ale zawsze możemy znaleźć pretekst do spotkania w postaci filmu chociażby.
1: No mam nadzieję, jak nas słucha jakiś producent z Netflixa, to proszę.
0: Sam napiszesz mu scenariusz nawet, nie?
1: Oczywiście.
0: Nie ma problemu. Piotr Rzymełka był moim dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
3: Kultura w niedzielę.

0: Kaja Gugu na 94,9 FM. Niespełna minuta do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Sochaczew. Mundialem nie emocjonujemy się tak, jakbyśmy chcieli z powodu nieobecności naszej ekipy, ale ja proponuję wam Ligę Narodów. Polki zagrają dzisiaj z Japonkami w siatkę. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m2, powierzchnia zabudowy 159 m2. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Minęła 11, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek. Polki grają dziś z Japonkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
7: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
6: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormuz według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
8: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
6: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono. Motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
9: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
6: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.
1: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ja mogę tylko zdawać relacje, pada czy nie pada. W tym momencie chyba nie pada, ale na dzisiaj synoptycy zapowiedzieli przelotne opady deszczu i te przelotne opady deszczu są mrzawka taka, siąpi z nieba. 21 stopni ma być w tym najcieplejszym momencie, no ale na razie tylko 17. Więc takie rześkie przedpołudnie. Czekamy oczywiście na powrót lata. U nas w środku tygodnia lato wróci, tak około środy, 28-29 stopni. Takie będą temperatury poniżej, trochę poniżej 30 stopni. Polska ma podzielić się na dwie części, tę chłodniej, tę cieplejszą zachodnią i tę chłodniejszą wschodnią, a my tu w centrum z temperaturami na razie około 20 stopni. Od nowego tygodnia powyżej 20 stopni zdecydowanie, a tak w środku tygodnia powrót lata. Czyli już zdałam relację.
10: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 11. Kultura w niedzielę, Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. No to czytamy, czytanie rozwija. Jeszcze w tej godzinie będą pytania konkursowe i nagrody do wygrania, między innymi zaproszenie do kina Odeonu w Sochaczewie. Więc korzystajcie i zostańcie z nami. Pointer Sisters.

0: Below It Sweet Harmonies, 17 minut po 11, to teraz możecie do mnie zadzwonić, 46 863 22 22, telefon do radia Sochaczew. A mam, macie to wy, macie do wygrania podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie, więc dzwonimy 46 863 22 22. Już ktoś jest gotów do odpowiedzi. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto tam po drugiej stronie?
1: Z tej strony Wiola się kłania.
0: Witamy cię, Wiolo. I słuchaj, jesteś na wakacjach, masz urlop, czy po prostu niedziela?
1: Niedziela.
0: Niedziela. Jaki król prawdopodobnie był w Sochaczewie? No, jest pomnik. Jest pomnik. Na ulicy Staszica jest...
1: Bolesław Krzywousty?
0: Tak, Bolesław Krzywousty. Zgadza się. Bolesław Krzywousty w 1138 roku w klasztorze benedyktynów umarł. Na ulicy Staszica jest pomnik upamiętniający śmierć Krzywoustego. Pomnik powstał w latach 30. XX wieku dla upamiętnienia rocznicy śmierci Krzywoustego. To była 800. rocznica śmierci. No to już na razie trochę wiemy z historii. Podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie.
1: Dziękuję
0: podwójne,
1: bardzo.
0: Czyli dla ciebie i dla kogoś
1: i...
0: jeszcze.
1: Dobrze.
0: No, i dla kogo?
1: Dla córki.
0: I dla córki. No dobrze, a jakie filmy lubicie oglądać? Jeszcze powiedz nam. Kryminały, obyczajowe, komedie.
1: Ja akurat lubię horrory, tak?
0: Horrory,
1: A córka, no to wiadomo, że dla dzieci teraz są, co grają.
0: Aha, czyli pójdziecie, nie będziecie oglądać horroru, bo rozumiem, że córka...
1: No,
0: ile ma lat?
1: 10.
0: No dobrze, to ma wakacje, tak? Ma wakacje. No to w wakacje taka odmiana przyda się, a już z jakichś aktywności, które są w programie Lato w mieście, korzystałyście? Córka korzysta? Jeszcze nie?
1: Jeszcze nie.
0: No to trzeba się prześledzić. Na stronie Tu Sochaczew takie informacje znajdziecie, na pewno na stronie Urzędu Miasta też są informacje. Może coś wybierzecie w Sochaczewskim Centrum Kultury, w Mosirze, są w plenerze. Wczoraj było wyzwanie biegowe z jajem.
1: No tak, wiem.
0: No właśnie. No to zachęcamy. Jeszcze chwilę z nami pozostań, dobrze? Bo muszę to wszystko odnotować i zanotować, dobrze?
1: Dobrze.

0: Dobrze.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania? A może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
8: Reklama.

0: Oczywiście Samantha Fox, 23 minuty do godziny 12, a ja przypominam wam o Sochaczewskich Fiatach 126P.
1: Wiadomo, skończyła się w jakimś tam okresie, to tą motoryzację calutką zapraszamy, a samochody zagraniczne, no to taka umowna data jest, tak jak to Agnieszka kiedyś wspomniała.
2: Że te przed 96 rokiem XX wieku oczywiście.
1: Tam są mile widziane. No i tak liczymy na pojazdów jak w poprzednich latach, około 300. No jednak ten plac targowy też ma swoje ograniczenia. Tak, w koło jest ogrodzony siatką. Na siatce nie da się samochodów postawić. No.
2: Mówiąc o 300 pojazdach, to nie myślimy tylko o samochodach. Mamy nadzieję też na przyjazd motocykli, ale mieliśmy też stary zabytkowy, traktory, więc jeżeli tu gdzieś ktoś ma chęć szczerą przyjechania i pokazania takiego klasyka nietypowego, to my bardzo chętnie zapraszamy.
1: Tak, a ludzie naprawdę mają tutaj cuda pochowane.
0: To ja już dopowiadam, gdzie, po co i dlaczego zapraszali Agnieszka Wolińska i Jarosław Hawryszko. Fiaty 126P, Stowarzyszenie Sochaczewskie Fiaty 126P od 11 do 15 czekają na was na placu przy ulicy Pokoju. Wiecie, na którym placu? No, na targowisku miejskim. To już mam nadzieję, że wszystko jest jasne.
3: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
7: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
3: Reklama.

0: Już tylko 5 minut dzieli nas od 12, a o 12 kolejne wydanie wiadomości będzie między innymi o utrudnieniach komunikacyjnych na Słowacji, więc jeżeli wybieracie się w taką podróż, to zostańcie z nami i słuchajcie uważnie wiadomości o 12.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: mocniej. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
6: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite. To mogą być korki i wydłużenie podróży prawie o godzinę, mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
8: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
7: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granicę w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
9: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
7: 2/3 Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
10: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietanę dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
7: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Na razie jest jak jest, sporo deszczu, ale następne dni przyniosą wzrost temperatury już w każdym regionie Polski, choć fala upałów nam nie zagraża. W pierwszej połowie przyszłego tygodnia popołudniami wszędzie odnotujemy co najmniej 20 stopni. Zwykle najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich 20-22 stopnie, a u nas w centrum od 23 do 26 stopni. Na razie cieszmy się pogodną niedzielą.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 3 minuty po 12:00. No niestety, jak widzicie, za oknem pogoda jest jaka jest, ale myślę, że to nie przeszkodzi niektórym wybrać się z życzeniami do dzisiejszych solenizantów, jubilatów. To dobrej niedzieli, jak zawsze. I pamiętajcie, klasyki na targowisku miejskim przy pokoju.

0: Przypominam, sochaczewskie Fiaty 126P już po raz czwarty zapraszają mieszkańców na spotkanie z klasykami. W programie spotkanie face to face z klasykami nie tylko polskiej motoryzacji, ponadto muzyka, animacje, akcja charytatywna, przejażdżki zabytkowym Jelczem M11 oraz lody i zapiekanki z Żuka. No to przybywajcie na targowisko miejskie przy ulicy Pokoju do 15. A propos maluchów Fiatu 126P. Ile można zapakować osób do malucha w ramach różnych wyczynów i prób bicia rekordu? Do wnętrza Fiata 126P upychano nawet 17 osób. Tak się zdarzyło podczas bicia rekordu Guinnessa w 2015 roku. Wtedy do Fiata 126P zapakowano właśnie 17 osób. Dziś też są dostępne małe autka na rynku, ale żadne chyba nie budzi takich emocji jak niegdyś maluch. Fiat 126P to był obiekt westchnień i marzeń wielu z nas.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce.

0: Moje ING zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
8: Reklama.

0: Tańczyć każdy może, tak, podpisujemy się pod tym stwierdzeniem. Bachata, zmysłowy i romantyczny taniec pochodzący z Dominikany, charakteryzuje się bliskim kontaktem w parze, płynnymi ruchami bioder i charakterystycznym krokiem podstawowym na cztery. W sobotę na bulwarach można było zatańczyć bachatę pod okiem prawdziwej instruktorki. Chodzi oczywiście o cykl warsztatów Tańce z całego świata. A propos tańca, czytam w internecie, że Anna Lewandowska też lubi tańczyć bachatę i bez entuzjazmu podchodzi do wyjazdu za ocean. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire i będzie grał w piłkę w Stanach Zjednoczonych. Widzicie, nie każdy jednak marzy o tym, by robić karierę w Stanach.
1: Kultura w niedzielę. Reklama.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Dziękujemy!
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: Niedziela, 12 lipca, imieniny obchodzą Bruno, Paulin, Piotr, Weronika, Janina, Andrzej, Leon, Nathan, Felix, Bruno czy Marcjanna. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich solenizantów, oto jest niedzielny, letni, wakacyjny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, zostaję z wami do 18.
1: Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie. Czytam o psie, który uratował psa nad jeziorem Roguźno. Nie odszedł, aż pojawiła się pomoc. O tym informuje internet. W Wielkopolsce to się wszystko stało. Jeden z owczarków niemieckich wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Drugi pies nie odszedł z okolicy mostka i poczekał, aż dał się poznać, zwrócił uwagę na siebie przechodnia. Dzięki temu na miejsce wezwano pomoc, a uwięzionego psa uratowali strażacy i ratownicy WOPR. No i to jest sytuacja, o której mówi teraz bardzo mocno internet, no bo opisuje się to wręcz jako pies, który wezwał uwagę człowieka. Jest to poruszające, chociaż nietypowe zachowanie zwierząt. Warto zatem reagować na takie nietypowe zachowania zwierząt, no bo okazuje się, że może być to jakiegoś rodzaju sygnał, który trzeba po prostu umieć odczytać. Niemniej jednak o takiej sytuacji mówi internet, no i o takiej sytuacji też Was informuję w to niedzielne popołudnie.
1: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Niedzielny program na naszej antenie, a tymczasem przenosimy się, moi drodzy, do Australii, bo Australia wytwarza tak dużo energii słonecznej, że firmy energetyczne muszą oferować 3 godziny darmowego prądu w ciągu dnia. Ostatnio jest taki program Solar Sharer Offer, który daje 3 godziny darmowej energii elektrycznej dziennie. Rozwiązanie obejmuje gospodarstwa domowe w Nowej Południowej Walii, Australii Południowej i Południowo-Wschodnim Queensland. Co ważne, z oferty mogą skorzystać też osoby, które nie mają własnych paneli fotowoltaicznych. No to jest, muszę przyznać, jeden z najciekawszych przykładów tego, jak kraj z dużą produkcją energii odnawialnej próbuje dopasować codzienne życie mieszkańców do rytmu pracy sieci. No a w Australii środek dnia coraz częściej oznacza ogromną produkcję energii ze słońca. Problem polega na tym, że zapotrzebowanie na prąd nie rośnie wtedy, gdy tych paneli pracuje najwięcej, tylko wtedy, kiedy no, nie pracują. No i taki właśnie system wprowadzili. Czy to jest system, który przetrwa, który się sprawdza? Nie wiem, niemniej jednak warto wiedzieć, jak te kwestie energetyczne w różnych miejscach na świecie zostają rozwiązane.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: wakacyjny, letni, niedzielny program na naszej antenie. A ja czytam i zaglądam do Łodzi, bo Łódź ma doceniać tych, którzy ratują życie. Ma być darmowe parkowanie dla zasłużonych dawców. Ostatnio Rada Miejska przyjęła taką uchwałę, no i będzie można rzeczywiście w tej strefie płatnej dla większości, to znaczy te osoby, które są zasłużonymi dawcami, będą mogły bezpłatnie parkować. Te nowe przepisy mają być formą docenienia osób, które oddając krew, szpik lub narządy realnie pomagają ratować zdrowie i życie innych ludzi. Więc to jest chyba bardzo dobry projekt. Ma charakter obywatelski, bo przygotowała go społeczność pewnego ruchu. No i rzeczywiście pod inicjatywą zebrano około 1400 podpisów mieszkańców. Spełniono też wymagania formalne. Pozwoliło to skierować projekt pod obrady Rady, a później to już Rada tę uchwałę poparła. Proszę bardzo, takie informacje z naszego kraju w to niedzielne popołudnie.
1: Reklama. Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Niedzielny letni wakacyjny program na naszej antenie, a ja czytam o dobroczynnym chwaście, który leczy. Podagrycznik. Nie wiem, czy znacie taki chwast. Bardzo dużo go czasem rośnie. Okazuje się, że od zarania dziejów, gdy ludzie poszukiwali metod leczenia różnych schorzeń dolegliwości, no to matka natura obdarzyła nas tymi ziołami. Podagrycznik pospolity stosowany jest, był w dawnych czasach do leczenia dny moczanowej, zwanej również jako podagra. Generalnie ma różne właściwości zdrowotne i lecznicze, bo na przykład również sprawdza się przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, ma tradycję w medycynie ludowej. Roślina ta wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, głównie dzięki obecności polifenoli, które hamują rozwój drobnoustrojów i grzybów. Co ciekawe, to jest taki chwast, który widzimy pospolicie, jak sama nazwa wskazuje, wszędzie, także jeśli wpiszecie w internecie podagrycznik, no to możecie się zdziwić, że to jest ta roślina, którą dobrze kojarzę.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Kolejna część audycji Kiedyś to było, a w naszym studiu w Radiu Sochaczew gośćmi są sochaczewskie fiaty. Prezes Jarosław Hawryszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dariusz Woliński, skarbnik.
3: Witam państwa.
1: Daniel Czajewski, zastępca.
4: Witam serdecznie.
1: Pomówimy sobie o tej starej motoryzacji trochę, jak to kiedyś było. I takie pytanie na wstęp. Jak oceniacie postęp samochodowy kiedyś, a dziś? Idea auta.
2: Ja myślę, że na ten temat to może coś Darek powiedzieć. On jest mechanikiem, tak z krwi i kości to...
3: No co, kiedyś były auta bez jakichś wielkich wymaganych napraw. To są były auta kultowe. Ja wychowałem się na tych samochodach. No może troszeczkę z tego, że to jest mój zawód, moja branża, samochody, ich naprawa.
2: Po mojemu to samochody kiedyś były prostsze. Zero-jedynkowo, nie ma co mówić. W dzisiejszych czasach zajrzysz pod maskę, do silnika, to jest zaworków, rurek, sprężynek, przekaźników, czujników. A do dużego Fiata otwierasz maskę, masz silnik, rozrusznik, alternator, no
1: młotek,
2: i pustą dziurę.
1: Młotek, ślubokręt.
2: Prostą dziurę. A dzisiaj do nowych samochodów, nie oszukujmy się, bez komputera nie podchodź, tak?
1: No nie masz szans.
3: Kiedyś naprawa tego auta wymagały trzy klucze. Trzynastka, dziesiątka i wkrętak. No nie mówmy o młotku, no bo to bez przesady. Ale a teraz komputer i inne akcesoria, które są potrzebne do naprawy nowych aut. A więc kiedyś były autka według mnie lepiej. Dlatego każdy wraca do tej naszej kochanej motoryzacji lat 80., lat 90., gdzie było bardzo fajnie, miło, przyjemnie i fajnie się jeździło. I więcej w tym samochodzie było można zobaczyć, bo teraz jak jedziemy autem nowoczesnym, jedziemy 120, 130 po autostradach, nic nie widzimy. A teraz jak my jeździmy po naszych zlotach, jedziemy sobie z autkiem 60-70 i naprawdę dużo więcej się widzi naokoło, dużo więcej się spostrzega, więcej nas widzą i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja też zauważyłem taką kwestię, że nowe samochody są mniej, tak jakby te szyby są tak ustawione, że mniej widać wszystko. Też to zauważyliście. Jak się wsiada do przykładowo starego Mercedesa, Opla, dużego Fiata, to te szyby są tak jakby wszędzie. Dużo widać z tego samochodu.
2: I jeszcze jedna taka, ja zauważyłem ze swojej strony, kiedyś samochody były kolorowe, naprawdę. Teraz są wszystkie szare, prawda. Burę albo białe i koniec, nie ma.
1: A biały,
2: kiedyś
1: były czarne i szare.
2: Takie
1: i
2: różne odcienie. Próbuję teraz trochę ta motoryzacja, ta nowoczesna wracać do tych takich jaskrawych kolorów, no ale to dopiero próbuję, tak? A kiedyś to było na pewno gminne, nie?
1: Dobra, to teraz przejdźmy do tematu. Jakie auta jeździły po Sochaczewie? Tak pokrótce, wymiana.
3: To może ja powiem parę słów. Kiedyś auta, ja pamiętam, no z racji, że jestem tutaj jeden z najstarszych w tej grupie, Fiat 126P, Polonez MR, te starsze. Karów wchodziły w latach 90. No i z tych większych autek to Żuki, Tarpany, niezapomniane nasze kochane Tarpany, które zmotoryzowały wieś, polską wieś.
2: Warszawy,
3: Syrenki, samochody, które były z krajów socjalistycznych, Warburgi, Trabanty, Moskwicze, Łady, które bardzo, bardzo ludzie chwalili na tamte czasy.
2: No i można wspomnieć o samochodach ciężarowych, no bo tutaj Prym Wiód Star... I ruskie Żiły, Jelcze, nasze jeszcze tak, także...
1: A zdarzały się auta z zachodu?
3: Auta z zachodu to było taki przełom 89 rok, kiedy zostały otwarte granice i był bardzo duży napływ aut z zachodu, to znaczy najwięcej były aut niemieckich. Powiedzmy, Golfy dwójki, Fordy Escorty, no i oczywiście nasze do tej pory jedne z najlepszych aut na świecie, Mercedesy 123, 124, które teraz wiodą prym wśród samochodów kultowych.
1: Wielu ludzi, no takie klasyki, które bardzo łatwo zdobyć i łatwo w miarę utrzymać je.
2: Klasyki, ale te klasyki w tamtych czasach, dajmy na to lata 90, maluch na GMG w Słomczynie kosztował, dajmy na to 5 milionów, duży Fiat 10 porządny, czy tam Polonez, a taki Mercedes kosztował 120 milionów, nie?
1: No to jest Mercedes, no nie oszukujmy się.
3: Takiego Mercedesa, jak ktoś kiedyś miał nowego, bo to zdarzali się ludzie, którzy kupowali nowy Mercedes, to było naprawdę coś wyjątkowego, coś wielkiego, żeby takie autko było na polskich drogach w tych latach, na początku lat 90. jeździły.
1: A jeszcze jak jesteśmy przy tych samochodach, to jak wyglądał taki normalny serwis samochodów? Czy na każdym rogu było stacja diagnostyczna, mechanik? Czy łatwo było się do takiego miejsca zapisać z samochodem?
4: Kiedyś do każdego auta była dodawana instrukcja obsługi, jak ustawić zawory, ile wlać oleju, jakiego wlać tego oleju. I ludzie też byli inni. Wtedy byli ludzie tacy bardziej zaradni, dużo sobie sami robili, umieli coś wymienić, nawet pasek wymienili. Ale aktualnie ludzie są tacy inni.
2: Leniwi.
1: A teraz w instrukcji jest nie wlewać wody do oleju.
4: Albo żeby nie pić płynu chłodniczego na przykład.
3: No ale teraz w tej chwili, żeby nawet, tak jak w Fiacie 126P, pasek klinowy to był na wyposażeniu każdego maluszka. A w tej chwili na przykład w aucie nowoczesnym, żeby mieć pasek klinowy od sprzętu, to trzeba mieć zestaw komputerów. I to jest wszystko, czym dzieliła nasza motoryzacja z lat 80. to współczesne.
2: No większość samochodów nowoczesnych to nawet koła porządnego zapasowego nie ma, nie?
1: No niestety, teraz w autach są te zestawy naprawcze i koła niestety już wiele osób nie umie wymienić samemu. Serwis się wzywa. To wakacje. Jak się przygotować na wakacje z klasykiem?
3: My jak jeździmy na zloty, to każdy z nas jakąś część zawsze ma. Jeden ma pasek, jeden ma aparat zapłonowy, drugi ma gaźnik. Takie podstawowe rzeczy, które są nam potrzebne. Kawałek przewodu, kawałek drutu, normalnego drutu. No i w tej chwili zamiast drutu weszły trytytki. To troszeczkę nowoczesności w tym maluchu jest.
1: A ile osób udało wam się zmieścić do malucha?
3: Mój rekord, byliśmy na zlocie, był rekord bity, ile wejdzie osób. To było nas 21 osób w Fiacie 126B, tylko to był Fiat Cabrio.
1: To nie ma znaczenia, koła się nie pourywały?
3: Koła się nie pourywały, wygraliśmy wtedy konkurs, ile osób więcej wejdzie do Fiata 126B. I udało się.
1: 21 osób, tak?
3: 21 osób było w tym autku i autko się zerwało, musiało jechać o własnych siłach.
1: A i ono jeszcze jechało?
3: Ono jeszcze jechało o własnych siłach, musiało przejechać 10 metrów na równym asfalcie i taki rekord pobiliśmy.
1: No to naprawdę jest z czego być dumnym. A jeszcze mi powiedzcie, wy macie wszyscy Fiaty, tak?
4: Tak.
1: I jak wam się z nimi żyje? Opowiedzcie trochę o nich.
4: Znaczy to mega przypadkowo wyszło, prawdę mówiąc. Bo maluch zawsze był w rodzinie. No i w końcu zdałem prawo jazdy. Przyszła kolej na mnie, tak?
1: I pierwszy samochód to był maluch, tak?
4: Znaczy chciałem mieć malucha jako pierwszy samochód, ale mama mi nie pozwoliła.
1: Dlaczego?
4: Że za mały komfort, że za mały, że kto teraz maluchem jeździ.
1: Ale jest jakiś ten maluch, no nie? A nie jakaś tam Toyota.
4: No i wtedy stanęło na Oplu Corsie, ale za 2 lata wrócił maluch z powrotem, więc wyszło na moje.
1: A wy jakie macie maluchy?
3: No ja to malucha miałem zawsze.
1: Ale jaki kolor, jaka, bo jak wy to na zlotę jeździcie, to macie, a jeden ma trenówkę, drugi ma kabrioleta. Jak to u was?
3: No ja mam malucha, biały kolor, 89. Z tego mogę się poszczycić, że on jest oryginał. To znaczy nigdy nie był malowany. Każda część jest oryginalna, nic jest niewymienione, nieoryginalnego. No bardzo fajniutki maluszek. Drugi maluch mojej żony, która też złapała bakcyla ode mnie i też jeździ ze mną na zloty swoim własnym Fiatem 126P, też biały, tylko jest elegant.
4: Właśnie u mnie temat koloru to jest temat tabu, bo to taki kolor dziwny. W dowodzie rejestracyjnym jest jako odcień szarości, więc...
1: No i dobrze, musimy kończyć odcinek audycji Kiedyś to było. No sporo informacji o tych maluchach, o tej starej motoryzacji. Ja wam dziękuję, a w naszym studiu gościem byli Jarosław Hawryszko, dziękuję. Dariusz Wuliński.
3: Dziękuję.
1: I Daniel Czajewski.
4: Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: To twój dzień.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

0: Przysłowie na dzisiaj. Lipiec, ostatek chleba wypiec. Takie właśnie przysłowie pojawia się w niedzielę 12 lipca w kalendarzu. Proszę bardzo. Także jeśli ktoś z Was dzisiaj na przykład nie miał planów, to już wie, że może iść wypiekać chleb. To jakieś plany zawsze są, prawda? Niedzielny program na naszej antenie, czyli moc dobrej muzyki i dobrych tematów. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Niedzielny program na naszej antenie. Słuchajcie, trwa mundial. No i ja tak sobie zaglądam do ciekawostek mundialowych, o których może nie wszyscy wiecie, ale historia Mistrzostw Świata liczy niemal 100 lat, a pierwszy gwizdek mundialu rozbrzmiał w 1930 roku w kraju, o którym większość osób by nie podejrzewała jako o takiej ojczyźnie mundiali, a faktycznie tak jest. Urugwaj, który wtedy był zarówno gospodarzem, jak i pierwszym triumfatorem turnieju, no na tym mundialu Urugwaj był w znacznie gorszej formie, to trzeba sobie jasno powiedzieć. No i rzeczywiście to był 1930 rok. Wtedy po raz pierwszy mieliśmy historyczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A na pewno do tych tematów mundialowych jeszcze nieraz będziemy wracać, również w te niedzielne popołudnie.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Wakacyjny, letni, niedzielny program na naszej antenie. Ja tymczasem przeglądam ciekawostki dotyczące mundiali. Słuchajcie, czy wiecie, kto zdobył najwięcej tytułów mistrza świata w piłce nożnej? Otóż najbardziej utytułowana reprezentacja w historii to Brazylia. Canarinhos aż pięciokrotnie sięgali po najcenniejsze trofeum globu. Pierwszą wygraną odnotowani w 1958 roku, gdy turniej odbywał się w Szwecji. 4 lata później z powodzeniem obronili tytuł mistrzowski po finale z Czechosłowacją, a po nieco słabszych mistrzostwach w Anglii w 1966 roku ponownie zwyciężyli w 1970. Kolejny sukces odnieśli na mundialu w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, a po raz ostatni Puchar Świata wznieśli w geście triumfu ponad 2 dekady temu. Dodatkowo też srebrne medale mają z 1950 i z 1998. Proszę bardzo, także Brazylia, jeśli chodzi o mundiale, to była zawsze topka.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Słuchajcie, lubię takie tematy abstrakcyjne. Najszczęśliwsi i najzdrowsi ludzie na świecie. Wszystkich łączy jedna cecha. No to od razu kliknąłem ten artykuł. Okazuje się, że naukowcy z Uniwersytetu Harvarda mogą oficjalnie ogłosić, co czyni ludzi naprawdę zdrowymi i szczęśliwymi. To jest eksperyment, który trwa już ponad 80 lat. Początkowo była objęta nim grupa 724 mężczyzn. Później także badano również kobiety, również dzieci. No i co miało w znaczeniu? No, znaczenie miało na przykład poczucie uczestnictwa w życiu społecznym, czyli poczucie, że jest się częścią jakiejś wspólnoty, choćby jakiejś niewielkiej siatki społecznej. Dobra wiadomość jest taka, że nie nawiązanie relacji no, nigdy nie jest za późno, żeby to zrobić, a jak zapewnił Robert Waldinger, już sama rozmowa z przygodnym spacerowiczem czy sąsiadem przyniesie korzyści psychiczne i zdrowotne. A więc te relacje nawiązywać warto również w takich niezobowiązujących sytuacjach. O tym informują naukowcy.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

W niedzielny program na naszej antenie. Sprawdzam, o czym pisze internet, a internet na przykład pisze o tym, że w Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące Barracuda dla Wojska Polskiego. To jest informacja zwłaszcza dla tych, którzy interesują się militariami, interesują się zbrojeniami, bo faktycznie tego typu współpraca została nawiązana z amerykańską firmą Anduril. No i to właśnie jest pewnego rodzaju sytuacja związana z tym, że ten polski przemysł się rozwija. Tak przynajmniej interpretują to eksperci, o których czytam teraz w internecie. No i to też w praktyce jest realizacja inicjatywy Local Content, no czyli historyczne miejsce, nowy projekt i jednocześnie też produkcja, obsługa eksploatacyjna pocisków manewrujących w spółkach PGZ będzie następstwem, a w dalszej kolejności także strony mają pracować nad polską wersją tych pocisków. Także to informacja dla fanów militariów prosto z Bydgoszczy.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

Ważna sytuacja. Księżyc jest dzisiaj w bliźniętach. Dlaczego to ważna sytuacja? Nie wiem, ale uznałem, że może chcecie to wiedzieć. Także księżyc jest dzisiaj w bliźniętach. Tak, to jest właśnie ten moment. Kto czekał, kto się nie mógł doczekać, dajcie znać koniecznie. Tak, a na przykład w poniedziałek będzie w raku. Proszę bardzo. Także, no, słuchacie i wiecie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Niedzielny program na naszej antenie. Ja czytam o plastiku, ale nie byle jakim plastiku, bo nowy materiał, który został zaprogramowany w Polsce i wykonany w Polsce, dzięki temu programowi w kosmos ten materiał właśnie trafi. Podczas misji Ignis rzeczywiście jest tak, że Polska Agencja Kosmiczna, a także polscy naukowcy pracowali nad pewnym programem edukacyjnym. No i w ciągu 20 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeprowadzono 13 eksperymentów naukowych i pokazy dla uczniów. A teraz mają sprawdzić, jak działa polski eksperyment, czyli działanie kołyski Newtona w nieważkości. Na jego potrzeby zbudowano zupełnie nową wersję kołyski i to jest ten projekt, który zakładał wyprodukowanie 100 tysięcy zestawów do samodzielnego montażu. A propos tego materiału, o którym wam mówiłem, no to dzięki pracom polski zespół edukacyjny misji Ignis wprowadził do oficjalnego katalogu NASA materiał dopuszczonych do lotów kosmicznych. Nowy rodzaj tworzywa, czyli podobny do szkła wytrzymały plastik Tritan. Nie wiem, czy o tym plastiku słyszeliście, ale warto o nim wiedzieć, bo to nasza polska chluba.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: Program.
1: Tu niedzielny program na naszej antenie. Ja przyglądam najnowsze badania naukowców. Naukowcy opublikowali taki raport dotyczący tego, że dzieci poniżej 2 lat nie powinny regularnie korzystać z ekranów. To z kolei brytyjscy naukowcy wykazali, że korzystanie z nich przez najmłodszych może mieć długofalowe konsekwencje dla zdrowia, rozwoju i jakości życia. Badacze z różnych połączonych brytyjskich uczelni, czyli z University of Leeds, Leeds Trinity University, Aston University, Loughborough University, przeprowadzili przegląd recenzowanych badań naukowych z całego świata. No i ten raport pokazał, że tak młodym osobom nie powinno się celowo i regularnie udostępniać ekranów. Wśród możliwych zagrożeń skorzystania z ekranów w takim młodym wieku badacze wymienili m.in. ograniczenie okazji do budowania więzi z opiekunami, mniej zabawy z innymi dziećmi, słabsze warunki do rozwoju języka, większe ryzyko nadmiernej stymulacji, trudności ze snem, konsekwencje dla zdrowia oczu, większe ryzyko otyłości dziecięcej, a także uczenie się regulowania emocji za pomocą urządzeń. Jednocześnie zaznaczyli, że przegląd nie dowodzi związków przyczynowo-skutkowych między korzystaniem z ekranów a konkretnymi zaburzeniami rozwojowymi. To taki najnowszy raport, o którym warto wiedzieć.
0: Radio Sokaczew.

Niedzielny program na naszej antenie. Czy słyszeliście o takim konkursie jak Europejskie Nagrody dla Wynalazców? Ostatnio odbył się finał tego konkursu. Był tam nawet Polak, twórca lewitujących pociągów. Przemek Ben Pączek. Dzięki projektowi MacRail rzeczywiście znalazł się wśród finalistów. To jest projekt, który ma sprawić, jak powiedział wynalazca, że za około dekadę po istniejących już nieco zmodernizowanych torach kolejowych będą jeździć lewitujące pociągi z napędem magnetycznym, poruszające się z prędkością do 550 km na godzinę. Bez lokomotywy i maszynisty wynalazca uważa, że takie pojazdy już w niedalekiej przyszłości mogą przewozić nie tylko towary, ale też pasażerów, a jak sam prognozuje, może to się wydarzyć po 2035 roku. Na pewno nie w Polsce, ale raczej w Europie i raczej na przykład Bliski Wschód czy Indie to są bardzo prawdopodobne lokacje.

0: Reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Słuchajcie, czytam w internecie o ostatnim finale europejskich nagród dla wynalazców, bo wiele ciekawych wynalazków było zaprezentowanych w tym właśnie finale. Na przykład Chińczycy opracowali metodę recyklingu wycofanych z eksploatacji akumulatorów litowo-jonowych i odzyskiwania z nich cennych związków chemicznych, czyli tlenku litu, niklu, kobaltu i manganu. No jak czytam, te materiały można wykorzystać w nowych akumulatorach, a wynalazek chroni środowisko i może zmniejszyć wydobycie surowców. Co ważne, chińscy wynalazcy dostali nagrodę publiczności, o której zdecydowali internauci, a więc to właśnie ten wynalazek znalazł się również w gronie tych docenionych nie tylko przez jury, ale również przez wszystkich, którzy śledzili tegoroczny finał właśnie europejskich nagród dla wynalazców.

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Niedzielne popołudnie na naszej antenie, dzisiaj także Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej, właśnie 12 lipca, to upamiętnienie tragicznych zdarzeń w świętokrzyskiej wsi Michniów, bo w 1943 roku Niemcy spacyfikowali jej mieszkańców, no i to się stało pewnego rodzaju symbolem. Sejm RP uchwalił taki właśnie dzień, no i o tym również przypominamy, o tych ważnych datach historycznych, w to niedzielne popołudnie na naszej antenie. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.
1: 94,9 FM. Radio.
2: Radio słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki.

Co robicie w to niedzielne popołudnie? No ja na przykład przeglądam newsy, którymi żył internet w minionym tygodniu i czytam, że Pedersen wygrał 4. etap Tour de France. To o tyle istotne, że pozycję lidera w tym 4. etapie stracił Pogacar. Duńczyk Mats Pedersen wygrał właśnie ten 4. etap, czyli 181 kilometrów z Carcassonne do Foix. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej stracił Słoweniec Tadej Pogacar, który jest absolutnie najlepszym kolarzem, objawieniem, no i człowiekiem, który wygrywa praktycznie wszystko. Liderem został Norweg Thorstein Traen, a Polacy zajęli odległe lokaty, to trzeba rzeczywiście przyznać. Może dziwić, że Pogacar, który praktycznie wszystko wygrywa, stracił tą lokatę właśnie na tym etapie. Niemniej jednak, znając właśnie Tadeja, to jeszcze się odrodzi, jeszcze w kolejnych etapach pokaże, na co go stać. Warto również wspomnieć, że tegoroczna edycja Tour de France zakończy się 26 lipca w Paryżu.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Przed nami premiery kinowe. Już w najbliższym czasie premierę będzie miał film Christophera Nolana, czyli Odyseja. Jak czytam, już pierwsi widzowie oglądali ten film, bo na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy tej produkcji, której kinową premierę zapowiedziano na 17 lipca. Po seansie w sieci pojawiły się pierwsze opinie o tej adaptacji epopei Homera. Oceniający są zgodni, że to jest wielkie kino i magnum opus reżysera. Tak się o tym mówi. Ostatnio Leicester Square widział tłum gwiazd podczas premiery Odysei. No, ale komplementy właśnie pod adresem Nolana się nie kończą, że jest to bezbłędna realizacja filmowa, że spektakularna epopeja, triumfalny moment kina. No i tak się o tym mówi w takich właśnie superlatywach. Także jeśli chcielibyście się o tym przekonać na własne oko, że tak powiem, no to 17 lipca do kin właśnie ta Odyseja wejdzie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś.
1: Wiem, jak działają słowa i wiem, co masz w głowie. I powiem ci dokładnie to, co chcę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Przeglądam premiery serialowe w najbliższym czasie i nie wiem, czy słyszeliście o tym serialu, ale ma być pierwszy autoryzowany serial poświęcony życiu Muhammada Alego. Tak jest, tego legendarnego pięściarza. Już z premierą w listopadzie, 4 listopada konkretnie, producentką wykonawczą serialu będzie wdowa po legendarnym pięściarzu Lonnie Ali, a więc można się spodziewać jak najbardziej wiernego odwzorowania właśnie kariery tego wybitnego sportowca. Serial opowie historię Cassiusa Clay'a, który jako Muhammad Ali stał się jednym z najwybitniejszych bokserów w historii, a po zakończeniu kariery sportowej zaangażował się w działalność społeczną i humanitarną. W młodego Alego, jak czytam, wcieli się Yalen Best, znany z serialu All American Nowe Początki, czyli taki nowy, schodzący talent aktorski na amerykańskiej scenie właśnie. Kto widział teaser, trailer, już w sieci latają, The Greatest to się będzie nazywało, no i już teraz może sprawdzać te właśnie trailery i zapisywać sobie datę 4 lipca, jeśli jesteście zainteresowani tą produkcją.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
6: Reklama.

0: Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale na Podkarpaciu i w Małopolsce zainaugurowano projekt ochrony niedźwiedzi. Powołano grupę interwencyjną, system telemetrii i zakup zabezpieczonych przed niedźwiedziami kontenerów na odpady. To są główne założenia tego projektu. Program o wartości 19 milionów złotych zainaugurowano ostatnio w regionach i zakup zabezpieczonych przed niedźwiedziami kontenerów na odpady. To są główne założenia tego projektu. Program o wartości 19 milionów złotych zainaugurowano ostatnio w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. To jest cała nazwa projektu, którą teraz jednym tchem wymieniłem. Kluczowy element to jest powołanie tego zespołu, który będzie rzeczywiście reagował, sprawdzał, co tam słychać u niedźwiedzi. Będzie też w tym zespole osoby, które znają niedźwiedzi behawior, a więc będą w stanie podjechać, zareagować, będą wiedzieć, jak się właśnie niedźwiedzie powinny się zachowywać. No i z analiz ekspertów wynika, że bliskość ludzkich osiedli i nieprawidłowe składowanie śmieci generuje najwięcej sytuacji kryzysowych i przede wszystkim to właśnie tym również problemem się będą naukowcy zajmować.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
15: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
16: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
6: Reklama.

0: jest już niczym.
1: Radio Sochacze 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
4: To the first now.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: about you now.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.